0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Aš mavi esamba, meši moda, rašmam kašan di brodal, žof mora kežga mamada.